0: Damjano David, Next Summer, 10 do pol. Kaj pa to, Miha, ki boš kaj častil? Danes, lih tvoj dan.
1: Kjer? Kaj pa je? Kaj pa je danes?
0: Vnukci težko kaj častijo starim staršem, najbrž je, da se spomnijo, kdo na obisk ali pa vsaj pokliče vnukci, a ne? Aha. Ampak je danes drugač, stari, to, kaj imaš. Ti si zdaj, kaj že, kaj, ni častil, pa ne vem.
2: Ja,
0: dedek, bravo!
1: Ja?
0: To je to!
1: A danes je ta dan?
0: Ja.
1: Kaj mi častimo.
0: Tako.
2: Ja.
0: Najbrž je, da se spomnijo, kdo na obisk ali pa vsaj pokliče vnukci, a ne? Aha. Ampak je danes drugač, stari, to, kaj imaš. Ti si zdaj, kaj že, kaj, ni častil, pa ne vem.
2: Ja,
0: dedek, bravo!
1: Ja?
0: To je to!
1: A danes je ta dan?
0: Ja.
1: Kaj mi častimo.
0: Tako.
2: Ja.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.